0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny,

SK Zamość.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Dzień dobry, Zamość, kłaniam się bardzo nisko. Prognozy na dziś mamy bardzo obiecujące. Ma być słonecznie, w ciągu dnia też ciepło, ale z mocniejszym wiatrem. Służby ostrzegają, by zabezpieczyć rzeczy pozostawione na balkonach. No i podróżujcie ostrożnie.
12: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Moskwa ostrzega, a Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent SK Ołych Biłecki.
13: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Biłecki.
12: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie

0: Nie z krzyżem świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. A Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w ekstraklasie.
2: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie.
0: Mówi rzeczniczka Lechii Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz, jest umowa na dofinansowanie termomodernizacji miejskiego przedszkola nr 15 w Zamościu. Prace obejmą m.in. docieplenie ścian, stropu i dachu oraz wymianę okien i drzwi. Placówka na osiedlu Zamojskiego doczeka się też remontu schodów, wymiany ogrzewania, oświetlenia LED oraz fotowoltaiki. Będzie nauka samobadania piersi, spotkanie z onkologiem oraz artystyczne ciekawostki. Od 15 w Zamojskim Okrąglaku ruszy akcja Badamy nie tylko mamę.
5: Techniki samobadania dla siebie, dla kogoś.
4: Mówi Teresa z Zamojskich Amazonek. Chcą w ten sposób podkreślać znaczenie profilaktyki.
6: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
7: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
6: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
8: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat leży na plecach, odpoczywa.

0: Alex Warren, jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj, we wtorek, na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze taki nie za bardzo i tętego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej tęteges.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To znaczy, że będziesz bogaty.
2: To znaczy, że będziesz bogaty. Nie wiadomo, kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallo.
3: Nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronie. Może

0: wypłata?
1: O, właśnie.
2: I tylko o tych pieniądzach.
3: Więcej! Więcej!
2: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
3: Więcej!
1: Więcej, znowu więcej? Dobrze, ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, SK, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czasy, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
3: Przepraszam, ale weekend jest na literkę W.
1: Mły, błąd, no kasujemy.
2: Weekend jest na literkę R, jak Radek Liszewski.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Janki? Mhm. A może wielka kawa?
1: Dobrze robię, już się robi.

0: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
1: Dzień dobry.
2: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
1: Woda.
0: Dobrze.
2: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
1: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
3: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wody.
0: Tak, wodę. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
2: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
3: Co tam u niego ciekawego? On jakoś urodziny teraz świętował, prawda?
2: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia,

0: Nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy, pierwszy w życiu turniej golfowy.
1: Wow.
2: Gratulujemy, naprawdę, bardzo.
3: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
2: No dobrze. A, czekaj, mój syn ani to, on nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
2: ani
4: jesteś klasą średnią.
3: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie,
2: golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych, Klaudia Halejsio.
2: O tak,
4: ona
2: ja lubię
4: bardzo. Zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
2: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda? Tak.
4: Zaskakujące, ja tak też długo myślałam, że już są po.
2: Bo tam i dzieci, i domy, i te inne.
4: Miliony.
5: Mógłbym być mężem Oskara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
2: W samolocie tańczymy.
0: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
3: Po weekendzie tak o was będą pisać.
5: Jak to?
3: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
4: To prawda? Ale u nas nie skończy się intercyzą.
2: Kto mnie kama?
6: Tylko w Radiu SK.
2: Dziękujemy, Jadzie.
4: Ale rozwodem może.
2: O, dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię,
5: Jadziu.
3: Co?
5: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
2: Że kochamy cię?
3: No, ja was też. Ale to nie na

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: Reklama.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy?

0: Plaży? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak. Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato, lato, lato,
6: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: I po reklamie.
9: Nieco mocniejsze, momentami nawet porywiste podmuchy wiatru mają nam dziś w Zamościu i w regionie towarzyszyć. Poranek jest rześki, temperatury dopiero mają się rozkręcać. W ciągu dnia zdecydowanie powyżej 20 stopni na plusie. A na niebie przeważać powinny przejaśnienia i chwile słoneczne, więc korzystajcie.
10: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polski MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
11: SK Sport News.
10: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
12: Jankes, Jankes i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
15: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
16: A może wylot z Radiem SK?
17: O to, to, to, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
15: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę makrę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania, brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on, no. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: Czy w miarę mocy w swojej sprawie, żeby prawo i sprawiedliwość, miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich? Sprawie.
1: Tak, słychać, popierają prawo i sprawiedliwość.
3: Nie z serialu? To nie było
1: nie, to okay. prosto z kościoła. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą super. Media. Mm-hmm. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka sytuacja, no.
3: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. No.
4: Kama i Wiktor.
1: Jak będzie po angielsku rodzynka?
5: Reklama.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: Zamość partyzantów 11.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Puy Ducoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Puy Ducoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.puyducoda.pl.
9: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
10: Mamo, to łóżko skrzypi!
11: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
12: Za moich czasów też skrzypiało. I nikt

0: Flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki dostawcze Busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K-Zamost.pl 793-905-085.
1: Mamo! To łóżko skrzypi!
2: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
3: Za moich czasów też skrzypiało. I nikt

0: i inne łóżka.
1: O, już nie skrzypi.
2: Belawi, majówkowa decyzja życia.
3: No, teraz to można odpocząć.
4: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
1: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
5: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczerze powiem, że jakby nie tartak gryształtowy jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Gryszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Gryszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: O, 11 minut do godziny 7, już teraz.
1: Happy birthday to you. Kasia, Kaśka.
2: Pięknie.
3: Budzi w urodziny.
2: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem Eska budzi w urodziny.
2: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. Czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?
4: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
0: A idziesz do pracy?
4: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy,
2: Tak
4: dzisiaj spędzam czas w rodzinie.
0: Jesteś, powiedziałaś tam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
2: Ale na szczęście, to jest spryta Kaśka, wzięła wolne w dniu urodzin.
5: Ale pozwól, Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, tak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
0: O, proszę.
4: Ojej. Dziękuję bardzo.
0: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
4: Nie zdarzało się, tak.
0: Na przykład ile?
4: 400-500 zł.
5: Wow!
2: To naprawdę.
0: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
2: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
4: Nie, chyba nie.
2: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać.

0: Że ty to ty.
1: Ojej.
2: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepsza.
1: Dziękuję bardzo.
3: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy. No?
1: Kochajcie się, uśmiechajcie się i to chyba najważniejsze w życiu.
4: Radio SK.
3: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
2: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
3: Hurra!
0: A w pojedynkę się liczy?
3: Tak!

0: fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. Eska najlepsza będziesz. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencie, jak panie tu nas do studia Marcin Procki będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
3: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
3: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
3: A Marianna Schreiber.
1: Mhm. No to... No, to dziękujemy.
4: No. Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobry.

0: Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, czeki dał.
15: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.

0: Pierwsze oznaki porannego szczytu komunikacyjnego na zamojskich ulicach wyraźnie widoczne. Na alejach Jana Pawła II dojeździe do ronda na Powiatowej, ale też na Wojska Polskiego czy Kilińskiego. Ostrożności życzę za kółkiem. Rosną temperatury, w ciągu dnia mają przekroczyć 25 stopni. Biometr neutralny.
1: Zbliża się 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. SK News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
2: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
3: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
2: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporterski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
4: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości zabudowania.

0: tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
1: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? Ona nie reaguje. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
2: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz. 5 firm chce remontować podcienia kamienic na ulicy Staszica w Zamościu. Miasto ma na to 3 miliony złotych. Wszystkie ze złożonych ofert mieszczą się w budżecie. Inwestycja potrwa 5 miesięcy od dnia podpisania umowy i obejmie oczyszczenie tynków i elewacji, wzmocnienie oraz zabezpieczenie elementów. Zamojscy policjanci patrolują miasto na rowerach elektrycznych, dbają o bezpieczeństwo tam, gdzie nie można szybko dotrzeć radiowozem.
5: Okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew.
4: Mówi Dorota Krukowska-Bibiło z Zamojskiej Policji. Rowerowe patrole edukują i reagują na łamanie prawa.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
6: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki jakiś taki, o, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
7: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
8: Ślinka cieknie.
2: Wałkowanie.
8: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
2: Wałkowałaś? Kogo co?
8: Siebie.

0: Buongiorno, prego, mamacita, dla wszystkich mamusiek, The Colors właśnie i Italo Disco. Papa Mobile.
1: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już to noszą po parę tysięcy butelek. Nawet,
1: no. Właśnie, no ale zrobił się problem, w sensie, no ktoś tam już zaczyna węszyć.
2: Jaki znowu problem?
1: Że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
2: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Bauza i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No i jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko! Wszystko. Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci. O.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
3: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo. La.
3: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
5: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: No i co ty na to?
2: No dawaj. F, wcześniej jest
4: E.
0: No, ale w takim tempie to skończymy na 9.
4: Takie pytania, no wiecie co, no. Nie.
2: Ale
4: skandal.
2: Michał, ja ci muszę powiedzieć,

0: Że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
1: Jaki
0: ile
1: Boga
0: radości
1: no.
0: sprawiłeś Bogajowi, no.
1: Bo lubi uwalać ludzi.
2: Ja mógłbym być jakimś egzaminatorem na przykład.
3: FEDCBA. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
4: Czytał Jankę z kartki i mądry.
0: Dokładnie. Trzymaj się, Michał. Ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
5: Dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
5: Halo, słychać mnie?
1: Tak, słychać. Jak masz na imię?
5: Ola.
3: Drugie. Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
5: Czerwony i niebieski.
3: Dobry.
1: Tak jest, pani dobrze powiedziała.
3: Trzecie. Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
1: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Single Roku?
0: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli ABCD. Dokładnie.
3: Dobrze, Kioto. Tak, numer Kioto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lećmy z czwartym.
1: Uwaga, Kama, dajesz?
0: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
5: Dlaczego tu jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
0: My kobiety mamy to w DNA.
3: Dobra, okej. Okay. No dobra, to teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
6: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
1: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
6: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
1: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
0: Czy to jest...
5: Pazura?
1: Nie!
0: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
1: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
5: Faktycznie.
0: Ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
5: Do zobaczenia.
3: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba?
7: Halo, halo.
1: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
7: Mateusz z tej strony.
3: Szóste. Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
7: To? Nowakowska.
3: Dobrze! Dobrze?
1: Tak?
3: Nowakowska,
1: ja nie wiem.
3: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
1: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiedz, czy dobrze, czy nie.
3: To jest, jak ma na imię Nowakowska?
7: Oj, nie wiem.
2: A tu jest napisane, że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
1: To mam uznać czy nie? Słuchajcie,
3: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
2: Katarzyna Nowak!
3: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
1: To z radością powiem
3: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim, nie pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
1: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
0: Halo, no. Halo.
3: Dzień dobry.
2: Halo.
0: Dzień dobry, jesteś?
8: Halo. Jestem, cześć, witajcie.
3: Cześć. Dawaj.
0: Słuchaj, masz
1: siódme.
0: Ostatnie siódme pytanie. Jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
8: Witajcie, kochani. Lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia. Z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
0: A dokąd lecimy?
8: Pomidor?
3: My też pomidor oczywiście, dalej nie wiemy. No
0: dobra. Słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skupę gadżety.
8: Dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
3: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko. Znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz.
1: Tak
0: mieszka
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie mamy, uwaga.
1: Do nas wielkie ciepło.
0: Zachodnio-pomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco, uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prowadzki. No,
1: jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
3: To ci powiem, ale ci powiem, ciepło.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze.

0: Pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
1: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Revia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park.

0: sporo pojazdów o tej porze w ścisłym centrum Zamościa. Dużo czujności za kółkiem polecam także na trasach Zamojszczyzny. Uwaga na pieszych, uwaga na rowerzystów, na motocyklistów i osoby podróżujące na elektrycznych hulajnogach. Temperatury powoli się rozkręcają, warunki biometeo o poranku neutralne.
1: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
2: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
1: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej 2 dni.
3: SK Sport News.
1: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru.
4: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze buziaki w stronę. Mamy dzień.
5: Tak jest.
4: 26 maja.
5: O mamo!
4: 26, a moja mama zawsze mówiła... Co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
6: Na czole se wytatu.
5: Idź już spać.
4: Tak mówiła twoja?
5: Tak.
6: Dajcie znać najlepsze teksty waszych mam. Oczywiście jaskowy messenger czeka.

0: Jazzy w Radiu Jesko, 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
1: Tak właśnie.
0: To właśnie stąd kama, dobrze powiedziałaś.
1: Tak. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyplasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie doda do serduszka wzięła.
6: Reklama.
7: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Lato, lato, lato,
10: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
14: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
15: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj

0: lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala, goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: I po reklamie.

0: Treatment, zresztą z Pierce w Radiu SK. Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby ktoś za uwagę mi powiedział,
1: to nikt by się nie zorientował.
2: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
0: I dzisiaj znowu robi za kobietę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
5: Tak, o co chodzi?
4: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
5: Urodzinowe, tak, moje.
4: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
5: Tak.
4: Aha, i bierzecie...
5: Mamy swój,
4: No właśnie.
5: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzycie.
4: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
5: No to jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś?
4: Tak,
5: tych pojemnikach,
4: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
5: To w kieliszki wtedy nalewa?
4: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
5: No bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
4: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
5: Nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
4: Z deklem mam, tak. Mam dwie takie beczki.
5: Ale
4: po ogórkach,
5: żeby
4: po
5: pani odkręcać to i nalewać, nie?
4: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
5: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
4: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
5: Ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
4: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
5: Dzieci nie będzie.
4: A, no to ja zapytam.
5: Tylko 12-letnie

0: letnia dziewczynka.
1: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
2: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w radiłeczkę.
0: Kurczę, a ja wiecie co, naprawdę. A ja to przeżywam, kurczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
6: Ja? Bałagan.
7: Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenie. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie? O, kolega już się zgłasza.
8: Faktycznie, sama herbatka.
7: Za 7-8.

0: Te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa
2: Jankowskiego.
1: Ibisza, Leny Krawicz.
3: Okej.
1: Okay. No. Że oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne.
2: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame MMA.
1: Naprawdę? No.
2: Naprawdę?
1: Tak. Tam takie rzeczy się dzieją, tak. Że wychodzi tak, do klatki akordeonista?
2: Z czego jesteś znany? Jego. Gram na akordeonie i zawalczyłem w Fame MMA.
3: Ale urodzinę obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
2: No to wszystkiego najlepszego.
4: Wow.
2: No właśnie, przecież.
5: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
6: Głośniej!
5: Ja panu nie przerywałem!
6: Patrz mi w oczy, twardo! Twardo!
5: Ja panu nie przerywałem!
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Temperatury w Zamościu mają dziś zdecydowanie w ciągu dnia przekroczyć 20 stopni na plusie, ale i w kolejnych dniach okolice 20 na termometrach. Mamy w prognozach do tego przewaga chwil słonecznych, liczne przejaśnienia i mocniej wiejący wiatr, a na zamojskich ulicach ruch już intensywny.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
2: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
1: Na sprawę wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
3: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
1: A słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.

0: wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
1: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
2: Wyjazdu?
3: Dlaczego?
2: Żeby miała spoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
4: A życzenia dla mam zebrała reporterka Eski Ola Kanoniak.
5: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz, osadzeni posprzątają tereny zielone jednego z zamojskich osiedli. Akcja już jutro.
6: Głównie to grabienie, zamiatanie, czy też malowanie nawet ogrodzeń.
3: Mówi rzecznik zakładu karnego w Zamościu Jarosław Małecki. Wcześniej zamojscy więźniowie sprzątali już park miejski. Firma z Mięczyna zbuduje salę lekcyjną na świeżym powietrzu przy podstawówce numer 2 w Zamościu. Do przetargu wpłynęła jedna oferta i miasto się na nią zdecydowało. Inwestycja z budżetu obywatelskiego zakłada utworzenie plenerowej klasy z wyposażeniem. Prace za 112 tysięcy złotych mają zakończyć się do 20 sierpnia.
7: Jankes,
8: Kama,
7: Kama
8: i Wiktor.
7: SK.
9: Łomatko, Nosel się kręci po studiu. Cześć Noselek. Dzień dobry.
10: Jestem, sprawdzam was.
9: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
10: No i po co mi matkujesz? No, po co?
9: Tak
10: ogarnij się, wiesz, nie żyć nie będę.
3: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na eskowym Messengerze.
11: Okej, Eska. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie.
9: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
12: Oczywiście, idę w jej ślady.
3: Bo tak.
9: Bo tak, wiadomo.
12: I już.
9: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
3: Nie dyskutuj ze mną.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Nie, dzisiaj ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej.
2: Słuchajcie, oddychać. Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom. Wszystkie mamy. Chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Bratko!
1: Kochamy,
0: jesteście... Kocham cię, bratko!
3: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście, jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
4: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła, picie masz w zupie.
2: A nie? Cudowne krocze to.
1: Ładne.
5: No, racja.
1: Ja to sobie zapamiętam, ja też będę tak matkowo w domu. Do mojego
6: to
1: synka.
6: Się nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiła mi sralis, dupalis, dupy się trzymali.
0: Grecka filozofka.
1: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
5: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
7: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
5: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie!

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co tam się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej eskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro,
3: tak, dokładnie.
1: I kostium

0: system oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
1: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
0: Leci się tam bez paszportu.
1: Jest to euro. Miasto małego, wielkiego człowieka. Euro, to
2: tak, prawda. Tak, dokładnie.
0: I kostium kąpieć jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
1: Każdy kraj ma muzykę, no nie ma kraju bez muzyki. No.
0: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam, no nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
1: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
3: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo jak kocham, uwielbiam, tęsknię.
0: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj, no, była w dobrym kierunku.
1: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty
2: były?
1: Pojawiały się.
0: Po niemiecku. Okay.
3: No dobrze,
0: dobra,
3: idźmy
0: dalej.
3: A mamy
0: jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
1: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
3: Człowiek o wielu imionach.
1: Marek Konrad.
3: Jan Maria Rokita.
2: To nie to chyba.
0: Człowiek,
2: co jeszcze może być?
0: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
2: To maluło to taka norma, powiedzmy, no.
3: Ale to rzeczywiście
0: no
3: chyba,
0: nie jest
3: ale,
0: to
3: ale,
0: łatwe.
3: Ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
0: No ale to on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to
1: nie,
0: no,
1: była
0: tyle.
1: Ta była
3: Odyseusz, nie miał takich tam.
0: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
6: Odlot ściśle tajny.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata, Radziu, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach. Bianka.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę

0: terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Mamo, to łóżko skrzypi.
3: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
4: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
5: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
2: O, już nie skrzypi.
3: Velawi, majówkowa decyzja życia.
4: No, teraz to można odpocząć.
6: Velawi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
2: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
6: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
8: I po reklamie.
9: Na zamojskich ulicach mamy o tej porze większy ruch pojazdów i pieszych, zwłaszcza przy szkołach. Ta wzmożona czujność za kółkiem będzie potrzebna. Na trasach Zamojszczyzny niewykluczone policyjne pomiary i kontrole. Uwaga, mogą posypać się mandaty. Rośnie temperatura w prognozach na dziś do 25 stopni i słońca nie powinno brakować.
10: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
11: Jankes, Kama
12: i Wiktor.
11: W radiu SK.
13: Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
14: A co mama mówi najczęściej?
15: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
13: To poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram, SC.
14: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy. A wy nagrywajcie się nam na SK-owym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie, 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy jest. Was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: A wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek,
1: ten prezydent,
2: pan mężczyzna.
1: Pan prezydent?
2: Nie, inny. Pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
3: No tak, ale to znaczy, że życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie życzenia? No,
3: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje. Gama.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne.

0: Na okazję. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Wiecznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: Wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą.
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon: gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Piękne.
1: Smacznego życzymy oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują?
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła: jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
2: Maciuś. No Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
2: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła: a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka! Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
2: I że w radiu tego nie widać. Radio SK. Two ships in the night.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówi w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony, nie zatopiony.
2: Boga i pocałuj pana.
3: Tam kuferek tylko.
4: A wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, na Polonii.
4: Ja wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę. No.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
4: Serio, to było niesamowite.
2: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie mamy. Jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
4: No
2: i
4: za chwilę tata Michu, tak.
0: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu,
4: bo
0: o tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
5: Cześć SK, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
9: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium.

0: premium warzywka, owoce, Maxi Smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Duże przejaśnienie chwil słonecznych dziś w prognozach dla Zamościa i regionu i do końca tygodnia tych słonecznych momentów też nie powinno brakować. Na termometrach zdecydowanie powyżej 20 stopni w ciągu dnia. Warunki biometeo bez większego wpływu na samopoczucie, ale za kółkiem dużo czujności polecane.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. W Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą zderzyły się cztery osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna. A wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
3: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
2: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu.

0: Często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
1: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
2: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz. Za godzinę w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu ruszają 11 targi pracy i edukacji.
4: Młodzież uzyska informacje co do dalszych kierunków kształcenia.
3: Mówi dyrektor zamojskiego pośredniaka Marian Hawrylak. Będą spotkania z pracodawcami i warsztaty. Ma mieć długość prawie 19 km, jedną jezdnię i dwa pasy ruchu. Prowadzić będzie nowym śladem przez gminę Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Nielisz i Stary Zamość. GDDKiA złożyła u wójta gminy Zamość wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla rekomendowanego wariantu planowanej obwodnicy Zamościa. Po uzyskaniu ruszą prace nad projektem.
5: Dzień mamy, dziś mamy wtorek 26 maja i 9.03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Weste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Jej Juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of Fields London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimet Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: Lato, lato, lato,
9: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
13: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
14: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret.

0: Technikum ZDZ Zamość. Mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
3: I po reklamie.

0: sk.pl. Oskar Cymsy za moment, a później Dua Lipa w Esce.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Mamo, to łóżko skrzypi!
3: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
4: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
5: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
2: O, już nie skrzypi.
3: Velavi, majówkowa decyzja życia.
4: No, teraz to można odpocząć.
1: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
2: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
7: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
8: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali do zdania Fryderyków, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 wesce.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
7: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 770.
8: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki.

0: I inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A. To będzie ostatnia reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: W Zamościu dziś niemal letnia już atmosfera, na termometrach maksymalnie do 26 stopni, na niebie mnóstwo słonecznych chwil, opadów się nie spodziewamy. W pełnym słońcu temperatury odczuwalne mogą być jeszcze wyższe, ale i mocniej wiejący wiatr w ciągu dnia może trochę podokuczać.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek Przecław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza. Jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
8: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin. Praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
9: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj pojechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
7: No, spłynęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
10: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
7: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
11: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
7: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
12: SK Zamość News.
6: I Monika Kowalewicz. Zamościanie prowadzący obiekty noclegowe muszą zgłosić je do ewidencji prowadzonej przez prezydenta Grodu Hetmana. To efekt unijnego rozporządzenia. Szczegóły wyjaśnia Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich Zamojskiego Urzędu Miasta Przeormiańskiej. Służby rozpoczynają tam mundurowi walczący z cyberprzestępczością, ale też kontrterroryści. W Lublinie przy ulicy Grenadierów otwarto nową siedzibę lubelskiego garnizonu policji.
13: W pomieszczeniach do odpoczynku dla naszych policjantów, sale gimnastyczne, siłownia.
6: Mówi inspektor Tomasz Gil, komendant wojewódzki policji w Lublinie. Nowa infrastruktura przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa.
14: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonatanem i Liwką, czyli Obejmuję Noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna. 10:02 na zegarach. Festy już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć, bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostanie bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Hoplite, za moment, później Bibi Rexha i Faithless New Religion Wester.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Promocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku?

0: na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Lato, lato, lato,
3: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub 3

0: I to nie koniec! Ma piąty produkt za złotówkę! I to jest to piękno! Multirabatu w Media Expert!
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub 3 opcji 30% taniej lub 3

0: szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
3: I po reklamie.

wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jak żeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Stonebridge 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.

0: a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
2: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
2: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
2: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
2: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
4: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
5: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Puy Ducoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Puy Ducoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.puyducoda.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.

Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 w SK.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet.

0: Przemysłowa 21 naprzeciwko twierdzy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Mocniejsze, a momentami porywiste podmuchy wiatru utrzymują się dziś na Zamojszczyźnie. Będą przynosić chwilę ochłody, bo na termometrach do 26 stopnia w pełnym słońcu może być jeszcze cieplej. Dużo słonecznych chwil właśnie nad regionem, zarówno dziś, jak i zresztą w kolejnych dniach przed nami.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Na zegarach 11. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
7: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
6: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne. A niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu. A leśnicy prowadzą też inne działania.
8: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się chować, co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
6: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na SK.pl.
9: SK Zamość News.
5: I Monika Kowalewicz. Zamojskie mamy dziś świętują. Nieważne, czy dzieciaki mają dopiero kilka tygodni, uczą się, studiują, czy są już dorosłe i mają własne dzieci. 26 maja to święto każdej mamy. Przyjmują życzenia, prezenty i całusy. Pytamy więc zamojskie przedszkolaki, czego im życzą.
10: Prezentów dla mamy i siły.
11: Żeby mama się nie denerwowała, żeby miała spokój w swoim święcie i odpoczywała.
5: Część zamojskich instytucji przygotowała ciekawostki na Dzień Mamy. Propozycje ma na przykład zamojskie kino i jest też sporo zapowiedzi na zbliżający się Dzień Dziecka.
12: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii, Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie!

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj dzień matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście, ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy i wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we wrzucie na luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, też 500 do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecane Ed Sheeran na antenie Radia SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed But Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencję na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Lato, lato, lato, czeka.
6: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert.

0: Bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
3: I po reklamie.

0: radosne, trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło, jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja, wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć SK, cześć wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć i na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, a później Joe i End of Beginning Westy.
2: Radio SK.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
5: W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK.

0: Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Mamo, to łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Wellavi. Majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
12: Wellavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
13: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
14: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcić te budowy,

budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcić te budowy,

0: lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12, ale jeśli oczekujecie po nas hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia będzie się skradzać z wami po godzinie 12.

i Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek, z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej dwudziestki w Radio SK. Michał Sapkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro, wyjątkowo po 12. Cześć.

0: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
6: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit? Jeden zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.

minimalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka!

0: 99, kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
6: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Cały ten tydzień na Zamojszczyźnie ma być bardzo słoneczny, a jeśli chodzi o temperatury, no to dziś mamy w prognozach najwyższe, bo maksymalnie 26 stopni mają sięgnąć w Zamościu i w regionie. Do tego też jednak nieco mocniej wiejący wiatr. Warunki biometeo bez większego wpływu na samopoczucie.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Jest 12. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
13: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
12: Mówi Karolina Kowalik z policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
14: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
12: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świąt nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
15: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
16: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
12: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
17: SK Zamość. Na czasie.
11: I Monika Kowalowicz. Dzień pełen pasji zapowiada gmina Zamość. Pod koniec tygodnia na placu przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem będzie się działo. W programie m.in. występy artystyczne, pokazy rekonstrukcyjne, warsztaty pyszności i stoiska instytucji. Będą to obchody Dnia Muzealnika, Dzień Samorządu Terytorialnego i 25-lecie KGW w Wysokiem. Impreza w niedzielę od 14. Do zobaczenia będzie adaptacja baśni kurdyjskiej spisanej w 1972 roku. Fundacja Banina zaprasza na przedpremierowy spektakl Gulbarin. Opowieść o magicznej dziewczynie zaprezentuje w niedzielę o 14 na dziedzińcu Zaków. Wstęp wolny.
18: 2 minuty po godzinie 12. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves. To już teraz Beste, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz...

0: jak macie takie życzenia, to napiszcie je na eskowym messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
10: Lato, lato, lato,
11: czas. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
12: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
15: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
16: Tak, w galerii Revia Park.
15: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
17: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Się w Esce.
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

życzeń. Big Fit, Somebody's Watching Me, jednak dzień mamy, to jest jedno z najważniejszych świąt najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego.

miłego uśmiechu życzy Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć Ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który Ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
14: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
15: Swoje auto.

0: profesjonalność.
1: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK.

0: godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert z życzeń.
1: Sponsorem programu

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes

0: zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
5: Tak, w galerii Revia Park.
4: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
6: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
7: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na SK.pl i sprawdź.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Prognozy związanych z opadami deszczu na Zamojszczyźnie na razie nie widać. Na termometrach dziś do 25, może 6 stopni maksymalnie. Jutro w prognozie do 22, w czwartek 18, więc delikatnie odpoczniemy. Pod koniec tygodnia więcej chmur nad region ma nadciągnąć.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
14: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
13: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków, a bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
12: Wolewicz, Zamojska Orkiestra Symfoniczna zagra w niedzielę koncert z okazji Dnia Dziecka, a na czerwiec Namysłowiacy szykują występy na Zamojski Festiwal Kultury Arte Kultura Muzika. Będą 3 odsłony. 13 Miłość i Łzy, oblicza opery, dzień później Grechu Sonata Symfonicznie, a 20 czerwca roztańczona Italia. Dokładny rozkład jazdy i info o biletach macie na fejsie Zamojskich Symfoników. Piłkarze Hetmana Zamość powalczą jutro o awans do finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z Orlętami z Polmlek Radzyń Podlaski. Pierwszy gwizdek o 17 na stadionie przy Królowej Jadwigi w Zamościu.
10: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestra w Radiu SK. A zapomniałabym, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Ja się

0: ale ładnie zaśpiewała. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzeń, a właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy. Cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Lato, lato, lato, czeka.
17: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
18: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
19: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: To będzie ostatnia reklama.
0: Castorama!
21: Teoria
0: i praktyka.
21: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Diamonds w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigosewę.

0: Ówki, uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na plac susia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze, w poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż, jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie 2 bukietów. Od zawsze na zawsze, Biedronka.
13: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz, ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
14: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy Iwonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia mam nadzieję w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt. 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, czeki dał.
14: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Kalendarzowe lato jeszcze się nie rozpoczęło, ale w pogodzie na Zamojszczyźnie mamy jego pierwsze oznaki. Do 26 stopni dziś na termometrach, w pełnym słońcu może nawet jeszcze goręcej. Chwila ochłody przynosi mocny, a momentami nawet porywisty wiatr, więc trzeba uważać, lepiej nie parkować pod starymi drzewami.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
21: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
20: Norwek będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, m.in. jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy

0: Wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
1: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
2: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
0: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz. W czwartek na Lubelszczyźnie ruszyć ma kolejne szczepienie ochronne dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty zrzucane będą na tereny leśne, łąki i pola z samolotów, ale też rozkładane ręcznie mogą powodować dolegliwości układu pokarmowego u zwierząt domowych. Warto uważać. Za godzinę w zamojskim okrąglaku ruszy akcja

0: Wydarzenie w Osiedlowym Domu Kultury przy Wyszyńskiego.
1: 2 minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać. Więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

Radio SK.

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe. 26 maja 2026 roku. Godzinę 14.16. Można to gdzieś sobie zapisać. Łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście. Bo następnym razem, jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście: nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce.
1: Radio Esko. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340

0: gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Zamościu, Lublinie, Stalowej Woli lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Lato, lato, lato,
9: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje auto

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive, Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radia SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Wchodząc do salonu Farbakol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbakol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbakol. Starowiejska 23.
10: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: myślę, że mama jest z niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zwrócicie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. I dzień jak co dzień, po 15 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę

0: źródła ciepła, aż po montaż i serwis.
1: Ty płacisz tylko VAT.
0: Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala, goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: W najbliższych minutach na zamojskich ulicach ruch może się zagęszczać. Przed nami popołudniowy szczyt komunikacyjny. Uważajcie zwłaszcza przy szkołach, ale też na przykład na wylotówkach z Zamościa, gdzie policyjne pomiary i kontrole są niewykluczone. W nocy temperatura spadnie w regionie do 13 stopni, na jutro w prognozach 22 maksymalnie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
6: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panią sekretarzem podyskutować.
5: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby, to 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
7: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
5: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
8: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz, są nowe klony brzozy, wiśnie i jabłonie. Kolejnych 60 drzew zasadzono wzdłuż ścieżki rowerowej nad Łabuńką. Członkowie Rotary Klub kontynuują akcję Zielone Płuca dla Zamościa, a pomogli im uczniowie podstawówki przy Orląt Lwowskich. Sadzonki zabezpieczono przed bobrami. Dotrą tam, gdzie nie dojedzie radiowóz. Zamojscy policjanci patrolują miasto i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców na rowerach elektrycznych.
9: Patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew.
4: Mówi Dorota Krukowska-Bubiło z Zamojskiej Policji. Mundurowych na rowerach spotkać można też na zamojskich osiedlach.
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK.
13: 2 minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
14: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już 2 po 15.
13: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
14: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Pawełku, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego. Nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy. Dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę giganty

Wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczne.

0: Bełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię
0: ty
1: po prostu
0: po imieniu.
1: Nie, no gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Jak
1: nie,
0: rozmawiamy
1: nie.
0: razem o twojej mamie,
1: no
0: ja
1: to wtedy
0: i ty mówimy
1: tak.
0: po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie
1: do pani mamy.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdy
0: proszę
1: wykorzystać.
0: Bardzo, Mimi, Matula, mamuszka.
1: Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć?

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Lato, lato, lato,
10: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Zamość Partyzantów 11.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Było Ecstasy, jest szampan, a to Sanach w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich mam dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
2: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury, pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: muzycznie. Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry, dzień witamy dobry. Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young i dzisiaj sprawdzamy w SC, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć SK.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to ma, super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem, czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda? Wiesz, jeszcze mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy. I cię by co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze, żeby...
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Tymczasem w salonie Filman.
18: Wolałby pan jednak inne okulary?
17: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
18: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
17: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producent.

0: By pan jednak inne okulary?
1: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
0: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: SK. SK.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski i Pawełek witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
9: To będzie ostatnie.

0: ostatnia reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Zamościanie nie powinni dziś narzekać na problemy z koncentracją, ale późnym wieczorem ciśnienie w regionie zacznie spadać. Warunki biometeo mogą być niekorzystne, więc uwaga za kółkiem. Ruch w Zamościu o tej porze w ścisłym centrum. Mamy wzmożone uwaga na pojazdy pieszych i rowerzystów.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
7: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
6: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
8: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
9: Ja tylko na skateparku zakładam.
10: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
6: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
11: SK Zamość News.
5: I Monika Kowalewicz, firma z Mionczyna, zbuduje salę lekcyjną na świeżym powietrzu przy podstawówce numer 2 w Zamościu. Inwestycja z budżetu obywatelskiego zakłada utworzenie plenerowej klasy z wyposażeniem. Prace za 112 tysięcy złotych mają zakończyć się do 20 sierpnia. ZUS przygotował poradnik dla przyszłych mam i rodziców zamościanki. Znajdą tam informacje o świadczeniach. Jest też specjalna skrzynka pod adresem mama@zus.pl. Zgłaszać można pytania i wątpliwości.
12: Pytają o dokumenty, jak ich sytuacja będzie wyglądać, kiedy skończy im się umowa.
5: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Poradnik na razie jest dostępny online.
13: Rzuć na luz!
14: Rzuć, rzuć, rzuć,
13: rzuć,
14: rzuć,
13: rzuć na luz!
14: Radio SK!
15: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.
15: Dzień dobry.

0: ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
2: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Radio SK. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
3: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
4: Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Heavenly Hearts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak.
0: O tak.
3: Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasne,
3: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mamy zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy
1: płot przeskoczyła?
0: Płot przeskoczyła, podała

0: wyszły
1: jasne
0: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mamy zdjęcie.
2: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy
3: płot przeskoczyła?
2: Płot przeskoczyła, podała

0: Jak to wyglądało wtedy?
1: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę, generalnie.
2: A z Madzią Gessler co było?
1: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: pani Madziu, pani Magdalenko, pani Madziuniu, proszę, my takie jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcie. No i po tych prośbach się udało. Także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
1: Tak, mam.
0: Okej, i brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
1: No to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz, Klaudia, tak, dla ciebie jest. Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
2: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
2: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
1: Ale super!
0: Klaudia,
1: ja się cieszę.
0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny, tak. Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Puy Ducoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Puy Ducoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.puydukoda.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?

0: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Swoje auto.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31

0: Za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam m.in. o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
6: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy, wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Po Zamościu podróżuje wielu rowerzystów, także osoby podróżujące na hulajnogach zdominowały ulice Grodu Hetmana. Na trasach za to nie brakuje motocyklistów. Uważnie patrzcie w lusterka. W nocy temperatura spadnie w Zamościu do 13, może 12 stopni, na jutro w prognozach 22.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
15: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia. pozbawienia wolności.
14: Mówi Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok jest prawomocny. Nie będzie zakazu wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
0: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
14: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: idą w las.
1: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK Zamość News.
3: I Monika Kowalewicz. Zamojskie mamy dziś świętują. Nieważne, czy dzieciaki mają dopiero kilka tygodni, uczą się, studiują, czy są już dorosłe i mają własne dzieci. 26 maja to święto każdej mamy. Przyjmują życzenia, prezenty i całusy. Pytamy więc zamojskie przedszkolaki, czego im życzą.
4: Prezentów dla mamy i siły.
5: Żeby mama się nie denerwowała, żeby miała spokój we swoim święcie i odpoczywała.
3: Część zamojskich instytucji przygotowała ciekawostki na Dzień Mamy. Propozycje ma na przykład zamojskie kino i jest też sporo zapowiedzi na zbliżający się Dzień Dziecka.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski.
8: I Pawełek, dzień dobry.
7: Cześć.

0: Bausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też nigdy, byśmy się... zawsze, nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadzia,
1: dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie. Pani Jadzia, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
2: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
2: Wsadzę go, przyznam się, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne, fuj.
0: Oczywiście.
1: Nie wiadomo skąd przyniesione.
0: No wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
1: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
1: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery.
2: Dobra, dobrze, fajna podpowiedź. Dzwonicie 664 402 302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
3: To nie są łatwe rzeczy.

0: Tylko, że jak mają
1: to nie
0: ludzie
1: są lekkie rzeczy
0: wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z rejka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
2: No, witam.
0: Cześć, radyjko tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
2: Dobra.

0: Skoro nie wydajesz dźwięków z rejka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
1: No, witam.
0: Cześć. Radyjko tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
1: Dobra.

0: Olbrzymie ma problemy.
1: To jest wielkie i ciężkie.
2: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
3: No blisko, ale nie.
2: Felga.
3: Ale poczekaj, no co Felga, Felga. No to no Felga, no dobra, zaliczamy, mamy
1: tak,
3: to.
1: Tak, dzięki. Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
3: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj 20 cali, niesamowite po prostu.
0: Można.
1: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
3: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
8: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
12: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
13: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
14: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
15: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: kupuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My no, z ważnymi informacjami tak, teraz do was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankas.
3: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchajcie, jak mnie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.

0: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
1: Zabieramy!
0: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
2: Super!
1: Istnieje duża szansa, że Jankes po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
0: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
1: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Pawełek.
1: Tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
2: Praca szuka człowieka.
1: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty, pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
0: Oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
1: No i był szczyt wszystkiego, teraz mamy szczyt bezczelności.
0: Oho.
1: Janusz Palikot, rzucam hasło.
0: znany.
1: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
0: A mamy tyle czasu?
1: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych.
0: Wow.
1: A to tylko czubek.
0: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
1: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
2: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam.

0: Wi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligu. Radio SK. Bo Paligupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Mamo, to łóżko skrzypi!
7: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
8: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
9: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
6: O, już nie skrzypi.
7: Velawi, majówkowa decyzja życia.
8: No, teraz to można odpocząć.
10: Velawi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
6: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
13: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Zamość w dobrych cenach? Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
19: I po reklamie.

0: No może wszystko jedno, wszystko źle aktualnie na antenie Radia SK, bo to LOR, ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze i na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: Aha, uruchomi ją konkretnie Michał Hanczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103, obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
2: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
3: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
4: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21 naprzeciwko Twierdzy.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest...

0: Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Kolejne dni przyniosą do Zamościa liczne przejaśnienia i temperatury zapowiadające zbliżające się lato, bo na termometrach okolice 20 stopni i powyżej, chociaż w piątek może trochę od tego upału odpoczniemy, a pod koniec tygodnia synoptycy nie wykluczają na Zamojszczyźnie przelotnych opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
3: SK Sport News.
2: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
3: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. 5 firm chce remontować podcienia kamienic na ulicy Staszica w Zamościu. Miasto ma na to niemal 3 miliony złotych. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie. Inwestycja potrwa 5 miesięcy i obejmie oczyszczenie tynków i elewacji, wzmocnienie oraz zabezpieczenie elementów. Jutro kolejna akcja w ramach porozumienia Zamojskiego Zakładu Karnego i Zakładu Usług Komunalnych. Osadzeni posprzątają tereny zielone jednego z zamojskich osiedli.
4: To wyjście ma budować poczucie odpowiedzialności za środowisko lokalne.
1: Mówi rzecznik Zakładu Karnego w Zamościu Jarosław Małecki. Wcześniej osadzeni sprzątali już park miejski.
5: Mam dla was balsam, no taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania dnia mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze. Albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może, dobrze. Dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba. Halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia?
3: No alkohol.
1: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: Polska produkcja od Andy'ego Dusta, między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki, za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azalii i Fausta, ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto, no na weekend to chyba nie, chyba trochę bliżej, a na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt, poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź wam sugeruje, czy coś wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za wasz przelot i za waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest dzień mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka to Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No nie.

0: wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
1: Po co?
0: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
1: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
0: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Puy Ducoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Puy Ducoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.puyducoda.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
8: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi. Bring Your Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć: mamo, będziesz babcią?
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Zamość Partyzantów 11.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali

0: Aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
9: I po reklamie.
10: Zamość na czasie.
11: I Monika Kowalewicz, kusić będą filmowe projekcje, ale też okoliczna zieleń, hamaki, kajaki czy kino pod gwiazdami. Tegoroczna 27-letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu odbędzie się pod hasłem Twój rytm, Twoje kino. W programie dobrze znane cykle, na przykład Archeologia kina i Drugie życie filmu. Będzie też kino letnie pod gwiazdami do oglądania i odkrywania między 9 a 16 sierpnia w Zwierzyńcu. Organizatorzy imprezy szukają wolontariuszy, którzy chcą przeżyć tegoroczne lato nieco inaczej przy długich rozmowach o kinie, plakatach, organizacji seansów i poznawaniu festiwalu od kuchni, ale też na opiece nad gośćmi czy sprawdzaniu się od strony logistycznej w biurze festiwalowym. Do 22 czerwca można się zgłaszać.
12: Muzyką się żyje.
13: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
14: Ja na pierwszą. Czytajcie książki. Uciekała za książek.
15: Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
13: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
16: Imprezka. Imprezka.
13: Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy owak, witam wszystkich. Kanczak z tej strony, to imprezka.

0: Polki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida. Dobrze, a można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak taco i kłebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamago.
1: No może nie dokładnie, ale jest coś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauro na Areny w Krakowie na koncert jest. Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć.

0: To nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, dzięki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
11: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer. I got
14: a feeling. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości.

0: Jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

No tak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. 4 pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez 4 pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają. Natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: Taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shimza i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy Dzień Mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TB Edukacja.
13: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Zamość Partyzantów 11.
13: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Mamo, to łóżko skrzypi!
6: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
7: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
8: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
5: O, już nie skrzypi.
6: Velavi, majówkowa decyzja życia.
7: No, teraz to można odpocząć.
1: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
5: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Zamość na czasie.
13: I Monika Kowalewicz. Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie szuka wolontariuszy na tegoroczną odsłonę. To opcja dla osób lubiących kulturę, literaturę i wyjątkową atmosferę. Wolontariat to pomoc przy organizacji festiwalowych wydarzeń codziennie między 9 a 22, ale to uczestnicy ustalają z koordynatorką, ile czasu mogą i chcą na swoje działania poświęcić. Zaplanowano też szkolenie, na którym wszystkie założenia zostaną przedstawione. To opcja, by poznać kulisy organizacji dużej imprezy, współpracować z artystami i gośćmi i spędzić lato w wyjątkowej literackiej atmosferze. Do 20 czerwca można się zgłaszać, szczegóły na Facebooku imprezy, której patronem będzie w tym roku Władysław Broniewski. Odbędzie się od 2 do 8 sierpnia.
14: Muzyką się żyje.
15: Dopóki się nie znudzisz. Ten hit w imprezce za kilka chwil, no i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.

0: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenie dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy. Może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o trzy słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie SK Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream SK Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram. Meet Me in the Dark to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: Fajny ten numer, świetnie gra w trasie. Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
1: Jesteś sigmą, mamo.
2: Prawdziwa dama to twoja mama.
3: Reklama.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Planujesz, zaczynasz budowę lub remont? Potrzebujesz drewna? Odwiedź naszą galerię Puy Ducoda. W stałej ofercie posiadamy deski boazeryjne, elewacyjne, podłogowe, tarasowe oraz certyfikowany materiał konstrukcyjny C24 KVH oraz płyty OSB. Oferujemy również unikatową formę zabezpieczenia desek poprzez czterostronne maszynowe malowanie drewna maszyną CETEK A250. Zapraszamy do galerii drewna Puy Ducoda przy ulicy Starowiejskiej 18A w Zamościu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. www.puyducoda.pl.
6: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793-905-085.
7: Mamo, to łóżko skrzypi!
8: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
9: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
10: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
7: O, już nie skrzypi.
8: Velavi, majówkowa decyzja życia.
9: No, teraz to można odpocząć.
4: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
7: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
8: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
11: 3-17-41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8-11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Swoje

0: profesjonalność.
1: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

Zawsze na czasie. Cry for you September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Esce.

Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Impreza. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku, ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
7: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 20.

Spotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg. Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z Tobą wszystko. Od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 20. Od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 20.

0: Orzeszkowej i w sklepach mięsnych Masarni Sikora.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Zamość na czasie.
10: I Monika Kowalewicz. To wydarzenie połączy wspólne czytanie, integrację i wymianę książek. W sobotę Zamojska Akademia Kultury zaprosi zamościan do wspólnego świętowania. To w ramach Tygodnia Głośnego Czytania. Dziedziniec Zaku zmieni się w wielką czytelniczą strefę. Będzie się można rozsiąść na kocach, ławkach lub na trawie. Chętni przeczytają na głos fragmenty swoich ulubionych książek. Będzie też można tymi książkami się wymienić. Do Mediateki w Zaku możecie przynosić jeszcze swoje propozycje. Ważne, by były to książki w dobrym stanie. Za każdą dostaniemy kupon, który właśnie w sobotę podczas wydarzenia wymienimy na dowolną z prezentowanych. Akcja to element projektu Skorupka. Wstęp jest wolny, a poszczegóły wpadajcie na Facebooka Zaku.

0: Polska Zamość News.
1: Kłaniam się nisko. Monika Kowalewicz przed mikrofonem, melduje się w studiu Radia SK Zamość. Zapraszam na nasz magazyn reporterów.
0: SK Zamość.
1: Roztocze kusi turystów o każdej porze roku. Zamojski oddział PTTK zaprasza do odwiedzania małych miasteczek Roztocza. Wioletta Sawa w swoim materiale chce Was do takiego podróżowania i odkrywania tajemnic regionu zachęcić. Rozmawiała z prezesem honorowym Zamojskiego oddziału Edwardem Słoniewskim, który opowiedział m.in. o senderkach, malowniczym krasnobrodzie i zwierzyńcu.
2: Pięknie jest szczególnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. No, oczywiście jak można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać w miejscowość Senderki. Miejscowość jest położona na u stóp wzgórza wysokiego. Są dwie nazwy, dwie miejscowości. Jest potok Senderki i Senderki, ale my omawiamy Senderki. Dojechać tam można bardzo łatwo od Zamościa. Jedziemy w kierunku Józefowa drogą 849 i tuż przed stacją Krasnobród po prawej stronie jest taka zielona kapliczka. A przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utworzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przyjeżdża. Kiedy dojeżdżamy już do Senderek, po prawej stronie będzie krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia, po prostu zjazd z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza z Szastarki do Chojnica Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony imienia Aleksandry Wachniewskiej ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł i stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żaren i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią i wtedy po prostu końmi wyciągano na zewnątrz już okrągły, obrobiony materiał. I tych sztolni jest kilka, można zajrzeć. Nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest zresztą i ciemno, także a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie po prostu wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po lewej stronie te właśnie wyrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, tam też łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale zdecyduje tego wyrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nie tego, nic się tam nie dzieje. Ale to tak gmina i na 10

biznes planują, że może kiedyś się uda wam po prostu zrobić takie wejście do tego wyrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie proszę bardzo dokładnie uważać. Na początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, trzeba go obejrzeć i następnie po lewej stronie, tak przy jakimś drzewie dzikim, jest czakran. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem w takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno zobaruje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czakram. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. To warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej i jest jakaś obłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan Stanisław się nazywa, do rodzice już jego nie żyją, ale tam sobie mieszka. Przyjaciółmi jego jest pies i kot. Zresztą ten kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. No i stamtąd można, jak ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. I kiedy wejdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzgórz Senderki i wtedy stamtąd jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Tam tu też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Też. Chciałbym jeszcze takie kilka słów powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański i tam mieszkańcy z Majdanu byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni łyńskich. Do Majdanu tam jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy nie mieli po całodziennej pracy przy kaganku jakimś, nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym w tych jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie właśnie takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się sen na derkach Senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie, bo jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale to trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafić na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami czasu, że przylecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną rodziny żeńszeń. Także mamy tutaj taki żeńszeń na roztoczu. I oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku rozstrzelano tam tzw. czarnych oddziała niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Właśnie ostatnio jeden z panów opowiadał mi, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. Również tam w czasie okupacji, w 1944

Ostatnio jeden z panów opowiadał mi, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. Również tam w czasie okupacji, w 1944

koło, widać gminę Tereszpol, gminę Zwierzyniec. Z tym, że później jak tą trasę byśmy szli dalej, to znaczy od Starej Huty w górkę, to jest troszeczkę, można się zasapać, ale to widoki są tak piękne, że warto po prostu trochę się zmęczyć, żeby zobaczyć. Bo później z wejściem w dół już tam jest łagodnie. Teren to jest trawiasty, trawą porośnięty najczęściej. Oczywiście ścieżka jest wydeptana, bo tam chodzi dość dużo turystów, także nie ma obawy, żeby tam złapać kleszcze. Chyba, że ktoś będzie chodził po haszczach, jak to się mówi, po krzakach, no to wtedy może gdzieś tam dostać. Jeżeli to sam tą trasą się chodzi, to raczej trudno złapać tego kleszcza. Warto odwiedzić również nasze miasteczka. Krasnoobród, Zwierzyniec, również Szczebrzeszyn, ale Józefów też. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Krasnoobród, to oczywiście sanktuarium, źródełko, kaplica Świętego Rocha. To są takie trzy obiekty. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę i nie ma lęku przestrzeni, to może wejść na taką skarpę, na stok do wieży widokowej. Ale jeżeli ktoś się po prostu troszeczkę obawia, to można taką drogą dalszą obejść. Tam widać, widoczne jest to. Oczywiście tam jest taki punkt widokowy w Krasnoobrodzie obok sanatorium. Także warto te rzeczy zobaczyć. Także pół dnia albo więcej można czasu w tym Krasnoobrodzie zobaczyć. Jeżeli chodzi o Józefów, no to natomiast jeżeli chodzi o Krasnoobród, no wiadomo, to wszyscy przyjeżdżają do Krasnoobrodu kąpać. Jeżeli chodzi o Zwierzyniec, to w Zwierzyńcu warto zobaczyć oczywiście przejść na Bukową Górę, czy na Górę Piaseczną w Parku Narodowym lub taką piękną ścieżką nad stawami Echo. No oczywiście w samym Zwierzyńcu to kościółek na wyspie, Zwierzyńczyk odrestaurowany, pomnik Szarańczy i pomnik Piłsudskiego ze Stokiga. Jest właściwie w Zwierzyńcu jest 68 miejsc pamięci narodowej pomników. Także to trudno wszystkie wymienić. No, pomnik Powstańców też jest ciekawy. Pomnik Szarańczy. Kiedyś ten kamień, to był taki w formie kamienia, kiedyś stał koło papieżni w Hamerni. Na początku XX wieku założono w Zwierzyńcu tak zwany ogród skarbowy. Ponieważ ogród był ogrodzony, to figurę przeniesiono w inne miejsce. Ta figura jest do tej pory koło tego tak zwanego młyna stoi. Natomiast w tym miejscu postawiono ten kamień właśnie szarańczy, bo w XVIII wieku ogromne ilości szarańczy napadły na nasze tereny, zjadły wszystko, co było zielone, w związku z tym groziła ludowi, no głód groził. I kiedy właśnie zbierano tą szarańczę, później na tą pamiątkę wykonano ten pomnik. Tam jest dokładny napis, takim językiem starodawnym, ale można sobie przeczytać. Dotyczy właśnie prac związanych z zbieraniem jajek i owadów w szarańczy. I tam jest podana jest ilość ile tej szarańczy zebrano. I podane są miejscowości, w których najbardziej ta szarańcza po prostu grasowała. I to są miejscowości ordynacji zamojskiej. To wszystko dotyczy ordynacji zamojskiej. W ordynacji od strony zachodniej tam nie było tej szarańczy, w związku z tym na pewno to po prostu zboże zostało przywiezione tutaj i ludzie po prostu mogli wtedy się jakoś wyżywić. No miliony, trudno powiedzieć, to w korcach zbierano i również po prostu w garcach, to takie pomiary były. Takie atrakcje oczywiście, to też na lody, po prostu jest w kilku miejscach, po prostu pizzę można zjeść współczesną, jak to się mówi. Także że warto Zwierzyniec odwiedzić, warto zwiedzić te ścieżki na Bukową Górę, czyli ścieżkę na Piaseczną Górę, bo na Piaseczną Górę ścieżka jest niepłatna, ale warto tam tędy przejść, chociaż to jest około 4 km, ale przepiękny widok jest na roztocze zachodnie i na roztocze środkowe, na dolinę rzeki Wieprz i na Zwierzyniec. Także widać dokładnie jak na dłoni Szczebrzeszyn stamtąd, także warto tam zobaczyć. Tam również jest miejsce, ale chociaż w tej chwili nieoznaczone, będziemy jeszcze prosić Park Narodowy, żeby oznaczyć, gdzie był cmentarz morowy powstańców listopadowych. Bo właśnie powstańcy, bo kiedy chorowali bardzo w Zamościu, w czasie obrony twierdzy, to wywieziono do Zwierzyńca, żeby tam odpoczęli. I tam wielu umarło, w związku z tym, że to była uważana za chorobę, nie? Zaraźliwą, w związku z tym pochowano ich w lesie. Być może kiedyś tam wróci. Kiedyś w dawnych latach, jeszcze pamiętam w latach 60. stała tam jodła, a pod jodłą stał krzyż. Ale to niestety krzyża dzisiaj nie ma.

0: majowy, pojazdy niewielkie ślady zostały. Będziemy prosić na dłuższictwo, raczej park narodowy, żeby to jednak to miejsce upamiętnić. A w Szczebrzeszynie, oczywiście ze Zwierzyńca jadą do Szczebrzeszyna, to proponuję jechać przez Topólcze. W Topólcu przy kościele się zatrzymać i zobaczyć przepiękne wąwozy. Nie tylko w Kazimierzu są takie wąwozy, ale nasze roztoczańskie są przepiękne. Można sobie powędrować. Później dojechać do Szczebrzeszyna. Po drodze jest ten młyn, chrząszcz nad źródełkiem. Z tym, że wody, nikt z miejscowych wody z tego źródełka nie pobiera. Ale bardzo prosta rzecz. Na górze jest cmentarz. Czasami dość obficie woda płynie. W Szczebrzeszynie jest synagogę, można zobaczyć, cerkiew, kirkut, no i cmentarz bardzo ciekawy jest też. Tutaj w centrum to ratusz nie jest taki nowoczesny, ale też można zobaczyć. Są dwa kościoły, kościół świętego Mikołaja i kościół świętej Katarzyny. Oczywiście jest świeże powietrze i warto jeszcze, oczywiście, można stamtąd też wędrować pieszo do miejscowości Szur. Jest pięknie położona wioska. W lesie, przepięknie, także tak, tak, na południe w Krasnobrodzie. Jest właśnie zdrowe powietrze, cudowna woda, leci podobno różne schorzenia, że cudowna woda jest nie tylko w Krasnobrodzie, ale w innych miejscowościach, także warto tej wody się napić. Woda zawiera wolne jony wapniowe, które mają własności bakteriobójcze. Także ta roztoczańska woda właśnie takiej ma własności. Zapraszamy na Roztocze.
1: Roztocze to rozległa kraina geograficzna, łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. Warto też dodać, że w 2019 roku Roztocze wpisano do Światowej Listy Rezerwatów Biosfery UNESCO jako transgraniczny rezerwat biosfery bogaty w cenne zasoby przyrodnicze.
2: SK Zamość News.
3: Już czas, więc zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. Violetta Sama, zapraszam do słuchania. W tym magazynie znajdą się dwa tematy. Powiemy o rozmowie kwalifikacyjnej i o tym, czego nie wolno robić w lesie. Za chwilę będzie rozwinięcie tych tematów, więc zostańcie z nami.
2: SK Zamość.
3: Ten temat jest bliski wszystkim, którzy aktualnie szukają pracy. Powiemy o rozmowie kwalifikacyjnej. Będzie o tym, jak się do niej przygotować. Będzie o kompetencjach miękkich, na które bardzo zwracają uwagę pracodawcy. Będzie też m.in. jak zachować się na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. To pierwsza część tego tematu. Szczegół już teraz.
4: Dzień dobry, Anna Kułaj, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Rozmowa kwalifikacyjna to taki kluczowy etap całego procesu rekrutacyjnego, kończący tak naprawdę ten proces rekrutacyjny. Ja zawsze to tak porównuję, że rozmowa kwalifikacyjna to już są te drzwi, które jak otworzysz, to będzie twoja wymarzona praca, to będzie ten sukces zawodowy, który chciałeś osiągnąć. Jak z każdymi drzwiami, to trzeba mieć do nich odpowiedni klucz. Odpowiedni, nie byle jaki, nie jakikolwiek, ale ten, który dobrze pasuje do zamka, ponieważ na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca będzie sprawdzał zarówno naszą wiedzę, te kompetencje twarde, kwalifikacje, umiejętności techniczne, zawodowe, ale będzie też sprawdzał to, czy my pasujemy do firmy, do jej kultury, do zespołu, który tam pracuje, czy będziemy w stanie dopasować się do środowiska, czyli tak naprawdę będzie sprawdzał też te nasze kompetencje miękkie, umiejętność autoprezentacji, zarządzanie i działanie pod wpływem stresu, jak również to, czy mamy taką potrzebę zdobywania nowych informacji, uczenia się. Dzisiaj to są takie kompetencje najważniejsze, bo wiedzę jesteśmy sobie w stanie szybko uzupełnić. Jeżeli ja znam, skąd mogę ją czerpać, skąd mogę wziąć, to ja sobie, jeżeli mam taką potrzebę, szybko to uzupełnię. Natomiast jeżeli chodzi o te kompetencje miękkie, te kompetencje interpersonalne, pracodawcy dobrze wiedzą, że to już jest troszeczkę trudniejsza sprawa. Dlatego sprawdzają to już na rozmowie kwalifikacyjnej. Bardzo dużo się mówi o tak zwanych kompetencjach transwersalnych, to znaczy takich, które są uniwersalne, które pasują do wszystkich zawodów i branż. I w tej dobie takiego szybkiego rozwoju technologicznego, gdzie mamy do czynienia z błyskawicznie postępującą automatyzacją procesów, gdzie wchodzą narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, to właśnie te kompetencje zyskują na znaczeniu i to one będą wyznacznikiem dobrego pracownika przyszłości. Do takiej kompetencji należy oczywiście komunikacja interpersonalna, czyli nie tylko umiejętność mówienia, konstruowania komunikatów w taki sposób, żeby były zrozumiałe dla odbiorcy, ale również umiejętność słuchania, komunikacja niewerbalna, czyli to co robimy z naszym ciałem, tam też są komunikaty zawarte, jak to jest odbierane.

Do takich umiejętności transwersalnych należy zarządzanie czasem, czyli czy potrafisz planować, czy potrafisz organizować swój czas pracy, wyznaczać priorytety do realizacji, wyznaczać cele, unikać takiego odkładania na później. Do tych kompetencji należy również krytyczne myślenie i rozwiązywanie takie problemów w sposób kreatywny. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani informacją, można tak powiedzieć. Wystarczy otworzyć internet i mamy mnóstwo tego. Tylko że w tym całym potoku informacyjnym my mamy rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe. I możemy się sprzeczać, ile jest prawdziwych, ile jest nieprawdziwych, ale generalnie ta umiejętność analizowania, używania naszych szarych komórek do tego, żeby zobaczyć, czy tu mamy do czynienia właśnie z prawdą, żeby potrafisz coś rozłożyć na części pierwsze, czyli dokonać analizy danej rzeczy, to jest właśnie bardzo cenne. Podejście takie do rozwiązywania zadań w sposób kreatywny, czyli nie tak, że robiliśmy coś 20 lat i się sprawdzało, to jest dobrze. Dzisiaj się może już nie sprawdzać, bo mamy nowe technologie, świat się zmienia. Może trzeba wypracować coś innego, coś lepszego. Następne takie bardzo ważne kompetencja to umiejętność pracy w zespole. My w dzisiejszych czasach pracujemy w zespołach nie tylko jednolitych narodowościowo, ale też mocno zróżnicowanych. Pracujemy osobiście, pracujemy za pomocą narzędzi na odległość, spotykamy się, prawda, w postaci jakichś transmisji internetowych, więc taka kompetencja też jest niesamowicie ważna, jeżeli mówimy o tych takich kompetencjach przyszłości. Też umiejętność, takie przywództwo i inicjatywa, czyli potrafię zachęcić innych do działania, potrafię ich pociągnąć za sobą, zmobilizować, pokazać im ten cel i mówiąc takim, może troszkę młodzieżowym słowem, nakręcić ich do działania, do jego osiągnięcia. Odporność na stres, kolejna kompetencja. Działanie odpowiednie, właściwe pod wpływem czynników stresogennych. No i oczywiście zdolności cyfrowe. Cyfryzuje nam się świat,

takim może troszkę młodzieżowym słowem nakręcić ich do działania, do jego osiągnięcia. Odporność na stres, kolejna kompetencja, działanie odpowiednie, właściwe pod wpływem czynników stresogennych. No i oczywiście zdolności cyfrowe. Cyfryzuje nam się świat.

0: kompetencje cyfrowe naprawdę teraz mają ogromne znaczenie. No i uczenie się przez całe życie. To tempo zmian, z którym mamy teraz do czynienia, jest tak ogromne, że nie możemy sobie pozwolić na to, że kończę studia, wiedzę jaką mam, taką mam, pakuję ją do głowy i sobie z nią idę przez moje życie zawodowe. No absolutnie nie. Cały czas, na bieżąco. Może być tak, że będziemy nawet zmuszeni do przekwalifikowania się w którymś momencie. Bo już wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że cała transformacja rynku pracy pod wpływem właśnie tych postępów technologicznych jest taka, że w wielu zawodach zatrudnienie będzie spadać, ilość osób zatrudnionych w danym zawodzie będzie spadać. Więc mogę się spotkać w moim życiu zawodowym z taką sytuacją, że ja muszę się przekwalifikować, że ja muszę wziąć te moje kompetencje i przenieść do zupełnie innego zawodu i nabyć jeszcze nowe. Więc na to musimy być wszystko gotowi. I tacy pracownicy, tacy elastyczni pod tym kątem będą naprawdę w cenie.
1: Teraz powiedzmy, jakie są typy rozmów kwalifikacyjnych?
0: My najczęściej się spotykamy z taką rozmową kwalifikacyjną, można powiedzieć, jeden na jeden. Czy to prowadzi osoba, która zajmuje się rekrutacją w danej firmie, czy sam szef firmy. Mogą być zespoły całe rekrutacyjne, czyli przychodzimy, siedzi kilka osób, które zadają nam różne pytania z różnych dziedzin. Możemy mieć do czynienia z rozmową, która jest rozmową osobistą, ale w dzisiejszych czasach często mamy do czynienia z rozmową, która będzie na odległość, przez narzędzia, które do tego służą, czy to będzie Zoom, czy jakiekolwiek inne narzędzie. I tu każda ta rozmowa ma swoją troszeczkę inną specyfikę, więc bardzo, żeby się przygotować dobrze do rozmowy, warto wcześniej się zorientować, w jakiej formie ona będzie przeprowadzana.
1: Jak można się przygotować do rozmowy twarzą w twarz, a do rozmowy przez internet, online?
0: No pamiętajmy, że jeżeli rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, to tutaj no niesamowitą rolę odegra ten mechanizm pierwszego wrażenia. Już od momentu, od pierwszej sekundy, kiedy wchodzimy na taką rozmowę, otwieramy drzwi, my jesteśmy już poddawani ocenie w całości naszego wyglądu, od góry do dołu, że tak powiem. Więc tutaj to, jakie przybierzemy postawy, czy wejdziemy do biura w miarę pewnym krokiem, czy będziemy wyglądać, jakbyśmy chcieli za chwilę stamtąd uciec. Pierwszy podaje nam rękę rozmówca nasz. No takie są zasady etykiety biznesowej, że zawsze wyższy rangą, w tym wypadku rekruter albo dyrektor czy prezes firmy będzie nam pierwszy podawał rękę, ale to jak my tą rękę uściśniemy też będzie miało bardzo duże znaczenie. Unikamy takiej sflaczałej rączki, jakiejś takiej niepewnej, na zasadzie dotknę, nie dotknę. Uścisk ma być pewny, zdecydowany. No oczywiście nie miażdżymy ręki rozmówcy, myślę, że tego nie muszę nikomu tłumaczyć. Chociaż warto zwrócić na to uwagę, bo my pod wpływem stresu czasami przyjmujemy takie zachowania, które wydaje nam się, że nigdy by u nas nie wystąpiły, a jednak się pojawiają, bo ten stres, no, różnie nam. Czasami tak podświadomie reagujemy. Stres powoduje w nas napięcie mięśni, więc mamy taką tendencję na przykład do przyjmowania postawy zamkniętej. Trzeba tego przypilnować, żeby nie krzyżować rąk, żeby utrzymać postawę otwartą. To jak siadamy na takiej osobistej rozmowie, nawet na krześle, oczywiście czekamy, a żeby nas ktoś zaprosił, żeby usiąść. Jeżeli nie wskaże nam miejsca, mamy prawo zapytać. Chyba, że miejsce jest oczywiste, krzesło naprzeciwko biurka, widzimy, że jest do tego przygotowane. Siadamy pewnie, ale nie rozwalamy się na krześle, my nie jesteśmy u siebie i to nie jest impreza. Warto jest przyjąć taką pozycję lekko nachyloną w kierunku rozmówcy, bo to wskazuje na nasze zainteresowanie i na to, że go aktywnie i z ciekawością słuchamy, z zainteresowaniem. Natomiast jeżeli przejdziemy do takiej rozmowy przez internet, to zobaczmy, że pewne rzeczy nam już odejdą. Już jakbyśmy sobie tak analizowali to, co powiedzieliśmy wcześniej. Nie będzie momentu wejścia, bo ja już sobie siedzę i włączam kamerkę, prawda? Jestem gotowy, włączam. Nikt nie zobaczy, co się dzieje z moimi nóżkami, jak je troszeczkę pokrzyżuję. To nie, chyba, że pracodawca zażyczy sobie szklanego stołu. Na pewno będziemy czuć się troszkę swobodniej przez to, że no jednak nikt nas nie lustruje od góry do dołu. Ale nie odciekniemy od rzeczy ważnych, co się dzieje z naszymi rękami, co się dzieje z mimiką naszej twarzy, gdzie my patrzymy. Tutaj też trzeba starać się utrzymać kontakt wzrokowy, mimo że jest to trudne, ponieważ nie mogę patrzeć w monitor, tylko muszę patrzeć w kamerę, żeby ktoś miał wrażenie, że spoglądam na niego. To są takie decydujące różnice, jeżeli chodzi o rozmowę osobistą, a taką rozmowę przez internet. Kto co woli, myślę, że to dużo będzie zależeć od osobowości. Ja osobiście uwielbiam kontakty interpersonalne, więc dla mnie wymarzonym sposobem, wymarzoną taką rozmową kwalifikacyjną to

0: Jest taka face to face. Jeśli ktoś niekoniecznie lubi takie kontakty, to będzie mu swobodniej rozmawiać przez internet. No ale niestety nie my mamy na to wpływ, zostaniemy przed faktem postawieni.
1: Cofnijmy się jeszcze na chwilę i powiedzmy, w jaki sposób powinniśmy się przygotować do takiej rozmowy kwalifikacyjnej.
0: No to znaczy, że ja muszę zdobyć maksimum wiedzy o firmie. To jest konkretna firma i ja się ubiegam na konkretne stanowisko. Dobrze jest zrobić takie mocne rozeznanie, jak duża jest ta firma, czy ma jakieś oddziały, czym się zajmuje, co produkuje, jaka jest tam kultura taka organizacyjna, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały firmy, bo takie pytania mogą paść, więc to jest pierwsze takie moje zadanie domowe, które muszę odrobić. Spójrz jeszcze raz na ofertę pracy, co tam jest zawarte, jakie są wymagania pracodawcy, bo te pytania szczególnie o moje kompetencje, umiejętności, moją wiedzę, one będą się odnosić do tego, co na tym stanowisku jest potrzebne. Jaka wiedza merytoryczna, jakie umiejętności techniczne. Przygotuj się z takiej autoprezentacji. Na pewno padnie pytanie, proszę mi powiedzieć kilka słów o sobie, albo czy mogłaby pan coś o sobie opowiedzieć. I mimo, że jest tam coś o sobie, to wcale nie chodzi o coś. A już na pewno nie chodzi o byle co, tylko chodzi o konkrety. Pod tym pytaniem się kryje, powiedz mi, dlaczego ja mam zatrudnić ciebie? Dlaczego uważasz, że ty będziesz dobrym dla mnie pracownikiem w tej firmie? Że się tu odnajdziesz i sprawdzisz? I pod tym kątem się przygotowujemy. Warto to sobie przećwiczyć. Pamiętajmy, że na rozmowie kwalifikacyjnej będziemy poddani stresowi. To zaciska nasze mięśnie, blokuje nam czasami krtań, a już
2: na pewno powoduje, że część rzeczy, które mieliśmy w głowie i prawie na pamięć wiedzieliśmy, to uleci.
0: Więc zyskamy nawet tak więcej takiej pewności i mniej stresu będziemy mieli, jeżeli się dobrze do tej autoprezentacji przygotujemy. Minutkę sobie przygotować tego mówienia konkretnie pod stanowisko właśnie, czemu ja się tu nadaję, jakie mam kwalifikacje, jakie mam doświadczenie, jak radzę sobie ze stresem, jakie mam jeszcze dodatkowe umiejętności i kompetencje. Możemy zaczepić o te miękkie, nawet musimy zaczepić o te miękkie, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, one są niesamowicie ważne. Przygotuj sobie więcej. Na rozmowie kwalifikacyjnej niekoniecznie mówimy za dużo. Musimy się dać wypowiedzieć też pracodawcy, prawda? Nie możemy go zagadać, ale przygotuj sobie więcej, dlatego że najprawdopodobniej część zapomnisz. Przygotuj sobie więcej, dlatego że później jeszcze cię pracodawca będzie o wiele rzeczy dopytywał i będziesz miał to już gotowe. Co jeszcze jest takie ważne, jeżeli chodzi o tą autoprezentację i co polecam na przykład moim kursantom, jak przychodzą i mamy taki etap na kursie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Nagraj się w domu. Zobacz, jak wyglądasz, jaką masz mimikę twarzy, w jaki sposób mówisz. Czy tempo twojego mówienia nie jest czasami za szybkie? Bo jak mówimy za szybko, to się to wszystko zlewa, jest niezrozumiałe. Może być tak, że nas troszeczkę pod wpływem stresu drętwiejący język spowoduje, że słowa, które wypowiadamy, są takie nie do końca nawet wyartykułowane. Przyjrzyj się sobie, będziesz wiedział, jaką korektę wprowadzić. Poćwicz z kimś, z przyjaciółką, z członkiem rodziny. To nie tylko da ci feedback, że ktoś ci powie, jak cię odebrał, jak cię czyta z tą całą twoją właśnie mową ciała, nie tylko z tym, co mówisz, co ewentualnie można poprawić, ale też zmniejszy twój stres, bo jeżeli ty się zaprezentujesz przez jedną, drugą, trzecią osobą, a czasami przez całym rodzinnym gremium, to masz już pierwsze koty za płoty w twoim głowie, to się zapisze, jakby się już dokonało. Więc stoisz przed pracodawcą, a głowa ci mówi, to już było, nie ma się czego stresować tak bardzo, nie ma się czym stresować. Więc na pewno będzie to korzystnie na nas działało, no i dzięki temu korzystniej wypadniemy na naszej rozmowie kwalifikacyjnej. Pilnujemy ciała, co się z nim dzieje. Tendencja będzie taka, że szczególnie u osób, które wiedzą, że mocno się stresują w takich sytuacjach, muszą się spodziewać, że odpowiedź ich ciała będzie taka, że te mięśnie będą się napinać, będą się spinać i ta taka potrzeba zamknięcia się z lęku w sobie będzie bardzo mocna, więc trzeba sobie to przypilnować, żeby nie krzyżować rąk. Co jest jeszcze takim remedium? Teraz mi tak przyszło do głowy i bardzo fajnie się sprawdza podczas rozmów kwalifikacyjnych. Proszę Państwa, uśmiech. Taka prozaiczna rzecz, jak uśmiechnięcie się do swojego rozmówcy od razu wprowadza pozytywną atmosferę. A w postaci takiej troszkę zwrotnej dla nas powoduje, że my się też odprężamy, bo uśmiech odpręża nas osobiście również. Więc bardzo dużo pozytywów. Uśmiech, kontakt wzrokowy, otwarta pozycja ciała. To są te klucze, które spowodują, że te pierwsze 30 sekund

0: możemy robić.
1: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zakazach, o tym, co można, czego nie można robić w lesie. Ujmiemy to sobie w fajne ramy. Często spotykam osoby, które po prostu nie mają tej właśnie podstawowej wiedzy. Powiedzmy tak, zakazy i sposób zachowania się w lesie generalnie wynika z ustawy o lasach. Przede wszystkim jest to ustawa, która ma wiele różnych podpunktów, ale między innymi ma tam artykuł 26, który mówi o zakazach wstępu do lasu oraz artykuł 30, czyli czynności zabronione w lesie. No, są miejsca, gdzie można, a gdzie nie można wchodzić. Generalnie struktura własnościowa w Polsce jest taka, ponad 70% wszystkich lasów w naszym kraju są to lasy państwowe, które możemy dosyć swobodnie penetrować, spacerować szukając grzybów, podglądając ptaki, czy kontemplując przyrodę po prostu. Są jednak miejsca, na których obowiązuje stały zakaz wstępu w zwykłym lesie. Jakie to miejsca będą, słuchajcie? Artykuł 26 właśnie ustawy o lasach mówi, że są to przede wszystkim uprawy leśne do 4 metrów wysokości. Czyli jeśli widzimy taki młodnik, który ma mniej więcej wysokość dwukrotności naszego wzrostu około, oznacza to, że obowiązuje tam zakaz wstępu. Zapytacie mnie, ale ja widziałem takie młodniki, a nigdzie nie widziałem znaku zakaz wstępu. Młodniki są wszędzie i jeśli mielibyśmy stawiać zakazy wstępu przy każdym tym młodniku z każdej strony, z każdej ścieżki biegnącej w pobliżu, to po prostu zalepilibyśmy ten las słupami ze znakami zakazu. Nie o to chodzi, prawda? Musicie pamiętać, że takie młodniki, które mniej więcej mają wysokość dwukrotności naszego wzrostu, są objęte stałym zakazem wstępu. Powody są różne. Przede wszystkim takie uprawy, młodniki są świetną ostoją przyrody. Przede wszystkim dziki lubią na przykład siedzieć w takich młodnikach. Druga sprawa, przez uprawę leśną możemy wyłamać trochę tych drzewek, szczególnie jeśli uprawa jest mała. Do tego jest z pochodzenia naturalnego, czyli nie są te drzewa posadzone w rządkach. Starajmy się unikać takich miejsc. Drugi typ powierzchni, który objęty stałym zakazem wstępu, są to powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne. Jedna kategoria dosyć różna, czasem powiązana ze sobą. Powierzchnie doświadczalne, cóż to takiego jest w lasach państwowych? Mamy swoje jak najbardziej w lasach państwowych też współpracujące z lasami instytucje. Instytut Badawczy Leśnictwa, tak jak na przykład Biuro Nasiennictwa Leśnego, a także leśne uczelnie bądź przyrodnicze, które mogą w lasach państwowych dokonywać różnych powierzchni doświadczalnych, pomiarów. Zazwyczaj takie powierzchnie już są oznaczone znakami zakaz wstępu, jeśli są to stałe powierzchnie doświadczalne. Drzewostany nasienne bardzo łatwo rozpoznać w lesie, gdyż wydzielenia, gdzie są te drzewa, są znakowane żółtą farbą. Ciągłymi liniami są omalowane drzewa i tam obowiązuje zakaz wstępu. Drzewostany nasienne, czyli miejsca, czyli lasy, z których my pozyskujemy nasiona. Ostoje zwierząt. Zazwyczaj ustawione są znaki. Źródliska rzek i potoków także objęte są zakazami wstępu. No to też wynika z ochrony przyrody, z przepisów. No i ostatnią kategorią objętą stałym zakazem wstępu są obszary zagrożone erozją. No tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie zrobić krzywdy przyrodzie przypadkiem właśnie uruchamiając jakiś proces erozyjny, obsypując kawałek gruntu. Możemy taki obszar zagrożony erozją zobaczyć na stawach echo. Na te obszary osoba postronna nie może wchodzić. Mogą być wprowadzone, słuchajcie, także okresowe zakazy wstępu do lasu. Występują rzadko i zazwyczaj wiążą się z samymi niedobrymi rzeczami. Takie sytuacje są w zasadzie trzy. Pierwszą, najczęstszą sytuacją, gdzie jest okresowy zakaz wstępu do lasu, do jakiegoś jego fragmentu, jest w tym momencie, kiedy wykonujemy tam jakieś prace, czy hodowlane, czy związane z pozyskaniem drewna. Wtedy na drogach dojazdowych zawsze stoją charakterystyczne znaki z choinką i przekreślonym człowieczkiem. Znak jest na żółtym tle. Sednem tego zakazu jest to, żeby nikomu postronnemu nic się nie stało. Drugim rodzajem takiego zakazu, okresowego zakazu wstępu do lasu, jest moment, kiedy występuje duże zagrożenie pożarowe. Takie zakazy się pojawiają w mediach, zazwyczaj w lecie, kiedy panuje susza. Stopnie zagrożenia pożarowego są 3 i w momencie, kiedy to zagrożenie pożarowe jest w najwyższym stopniu, nadleśniczy lokalny może taki zakaz wprowadzić. W momencie, kiedy to zagrożenie pożarowe mija, ten zakaz zazwyczaj przestaje obowiązywać, o czym też jest. Informujemy społeczeństwo. Chodzi po prostu tutaj już konkretnie o bezpieczeństwo lasy. Ogień jest bardzo łatwo zaproszyć, nawet przypadkowo. Większość pożarów, czego może nie wiecie, według statystyk ponad 80% pożarów lasu wywołane jest przez człowieka, specjalnie lub niespecjalnie, ale jest wywołane przez człowieka.

takie zakazy także pojawiają się i w tomaszowskich lasach, także pojawiają się i na Roztoczu. Pojawiają się niestety coraz częściej, bo klimat mamy coraz cieplejszy, te susze zdarzają się coraz dotkliwsze. Trzecim rodzajem takiego okresowego zakazu wstępu do lasu jest zakaz, kiedy wystąpiło duże zniszczenie lub znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego. Czyli w momencie, kiedy przez las przejdą jakieś wichury, trąby powietrzne, okiść, jakieś opady śniegu, dużo jest drzew pochylonych, dużo drzew jest połamanych. Wejście do takiego lasu może powodować to, że takie drzewo może się jakieś przewrócić, spać jakaś gałąź bardzo łatwo. Sam taki zakaz, widziałem to na dużym obszarze w roku 2013 i 2014, kiedy przez roztoczańskie lasy przetoczyła się okiść lodowa, to znaczy te zamarzające opady. Pamiętam, drzewa łamały się jak zapałki. Możecie tą listę sobie zobaczyć jak najbardziej w internecie. Jeśli wpiszecie sobie w wyszukiwarce ustawa o lasach, tam będziecie mieć artykuł 26. A teraz, jakie są czynności zabronione w lesie, słuchajcie? Co w lesie można robić, czego nie można robić? O tym mówi pięknie artykuł 30, który mówi, że w lasach zabrania się zanieczyszczania gleby i wód. No to jest chyba oczywiste. Zaśmiecania, rozkopywania gruntu, czyli nie można sobie wykopać dołka 2 metry w dół, bo jest to zakazane. Nie wolno takich rzeczy robić w lesie. Niszczenia grzybów oraz grzybni. Grzybiarze akurat nie muszą się obawiać, no zbiór grzybów to nie jest jakieś tam mocne niszczenie grzybni, chodzi po prostu o umyślne niszczenie grzybów. Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin. Umyślne, może i nieumyślne, ale po prostu specjalne takie niszczenie niepotrzebne. Następnie niszczenie urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych, technicznych oraz znaków i tablic. Z tym się spotykamy, słuchajcie, szczególnie na szlakach. Wyobraźcie sobie, na przyległej do Tomaszowa Lubelskiego na ścieżce Siwa Dolina sam widziałem zniszczoną tablicę z numerami alarmowymi. No, takie czynności są zakazane i do dziś w zasadzie nie rozumiem, jak można niszczyć takie rzeczy. Zakazane jest zbieranie płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych. Zabrania się rozgarniania i zbierania ściół. Tutaj też wszelkich amatorów dekupażu uspokoję. Nie chodzi o to, że sobie zbierzecie kilka szyszek, załóżmy, do jakiegoś ładnego dzieła, tylko chodzi po prostu o masowe zbieranie ściół. Zabrania się wypasu zwierząt gospodarskich. Może teraz już to raczej jest rzadki przypadek i wcześniej jak najbardziej wypasywano zwierzęta gospodarskie. Wyobraźcie sobie, w lasach, gdzie jest dużo dębu przypułkowego, wypasano niegdyś świnie. W momencie, kiedy ten dąb ma rok nasienny, w danym roku ma więcej nasion niż zwykle, zdarzało się, że wypuszczano trzodę chlewną i ona karmiła się tymi żołędziami, ale też wypasano bydło. Wszystkich gospodarzy przestrzegam, wypas zwierząt gospodarskich w lasach państwowych jest zabroniony. Nie można biwakować poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. No bushcraftowcy, wszelacy survivaliści dosyć krzywo zawsze patrzyli na ten zakaz. Ja rozumiem po części potrzebę tych ludzi, to hobby. W 2020 roku mieliśmy w lasach państwowych program pilotażowy, wyznaczone zostały powierzchnie, gdzie można biwakować w lesie poza miejscami wyznaczonymi, gdzie można uprawiać bushcraft. Ten najbliższy taka powierzchnia była w lasach Janowskich, czyli w Puszczy Solskiej. Czekamy na wyniki i czekamy na jakieś podsumowania a propos tego projektu, jednak projekt chyba wypalił, byłby bardzo głośno chwalony przez środowiska bushcraftowe. Czego jeszcze nie można w lesie robić? Nie można wybierać jaj i piskląt. Nie można niszczyć lęgowisk. Nie można niszczyć nor, legowisk, mrowisk. No to jest chyba oczywiste, prawda? Nie wolno także płoszyć, ścigać, chwytać, zabijać dziko żyjących zwierząt. Więc jeśli widzicie małą sarenkę, jakąś małą ptaszynę, którą nagle stwierdzicie, że uratujecie sobie i zaniesiecie do domu, no jest to chwytanie dzikiej zwierzyny. Zabrania się też płoszenia takiej zwierzyny, więc wyprawa z pieskiem na smyczy, wyprawa z pieskiem do lasu też może podpadać, że tak powiem, pod punkt płoszenia, ścigania dzikiej zwierzyny i właśnie psy. Kolejny podpunkt mówi o czynnościach zabranionych w lesie, mianowicie zabrania puszczać psów luzem. Psy w lesie muszą na smyczy. Dłuższy, krótszy, to już sobie. I powiem wam, bardzo często to jednak mimo wszystko widzę łamanie tego zakazu. Zawsze staram się upominać. Mówię, pański puszek, pański burek, jasne, on może nie biegać. Może panu się wydaje, że on nie biega za sarnami, ale spotka jakiegoś pisklaka, spotka jakiegoś małego zajączka przypadkiem. No to jest pies, to jest jednak drapieżnik. To jest wszystko instynkt. Druga sprawa, że pies tak nie dogoni tej sarny, ale będzie za nią biegł, więc będzie ją płoszył. Pamiętajcie o tym, jeśli wybieracie się na spacer do lasu z psem, musi on być na smyczy. Cóż jeszcze zabronione jest w lesie? Zabronione jest hałasowanie, używanie sygnału dźwiękowych, no, z wyjątkiem wypadków wymagających wszczęcia alarmu, czyli z wyjątkiem sytuacji takich krytycznych, gdzie jednak musimy używać sygnału dźwiękowych, musimy hałasować, żeby zwrócić na siebie uwagę, że coś się stało.

Ale no, zabronione jest hałasowanie, nie można sobie, nie wiem, wziąć jakiegoś boomboxa i sobie zrobić dyskoteki w lesie. Nie, to też jest czynność zabroniona w lesie. Powiem szczerze, no tutaj akurat nie ma z tym problemu. No może młodzież taka ma czasem z tym problem. A propos puszczania muzyki w lesie, też się spotkałem z paroma przypadkami, ale generalnie wszyscy wiedzą, szczególnie ci, którzy wędrują po lasach, czyli im ciszej się zachowujemy, tym większa szansa jest na spotkanie jakiejś zwierzyny. Więc warto o tym pamiętać. No właśnie i ogień w lesie. Tutaj palacze szczególnie krzywo popatrzą, ale w lesie jest zakaz korzystania z otwartego płomienia. Tak, zapalniczka to jest także otwarty płomień. Zabrania się rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, czyli po prostu nie można palić ognisk tam, gdzie popadnie. Turyści na to różnie patrzą. No my się staramy, żeby tych miejsc, gdzie można, gdzie są takie wyznaczone miejsca, zazwyczaj są to parkingi leśne, miejsce postoju pojazdów, takie biwakowiska, jak na przykład u nas na Siwej Dolinie mamy takie miejsce biwakowe, gdzie tam mamy te paleniska obłożone kamieniami, zabezpieczone odpowiednio, ponieważ właśnie takie dzikie ogniska w lesie to jest bardzo często przyczyna pożaru, więc musicie pamiętać, że ognisko można, ale tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu, wyraźnie oznakowane zazwyczaj takie miejsce jest. Nie można też wypalać żadnej wierzchniej warstwy gleby, czyli nie można wypalać pozostałości roślinnych, nie można też wypalać traw. Samo wypalanie traw jest w ogóle bardzo naganne, więc też należy o tym pamiętać, czyli ogień w lesie to zło. Pamiętajmy o tym i nie wolno korzystać z ognia w lesie poza miejscami do tego wyznaczonymi. Teraz zabierzemy się w ostatni punkt a propos zakazów, nakazów zachowania się w lesie. Ruch pojazdem. To jest całkiem ciekawy i szeroki temat. Też zakaz wielokrotnie łamany. Często słyszę, no szlaban był otwarty, nie było znaku, więc można było wjechać. Tutaj podobna sytuacja następuje. No, oznaczenie tych wszystkich dróg, ścieżek też spowodowało mnóstwo tych znaków. Musimy pamiętać, tutaj następuje taka zasada inwersji. Droga leśna, która jest dopuszczona do ruchu, którą można się poruszać, jest zazwyczaj oznakowana. Wyraźnie oznakowana, że jest to droga leśna dopuszczona do ruchu publicznego. Wszelkie inne drogi, takie idące przez las, które nie są drogami publicznymi i nie są oznakowane jako drogi udostępnione do ruchu, tam występuje zakaz wjazdu pojazdu silnikowego, zaprzęgowego i motorowego. Ważne, czy szlaban na tej drodze jest otwarty, jest zamknięty, często

publicznymi i nie są oznakowane jako drogi udostępnione do ruchu, tam występuje zakaz wjazdu pojazdu silnikowego, zaprzęgowego i motorowego. Ważne, czy szlaban na tej drodze jest otwarty, jest zamknięty, często

0: w miejscach oznakowanych, na drogach leśnych. Musimy pamiętać tych, które są dopuszczone do ruchu. Cóż jeszcze bym powiedział? Ustawa nie mówi nic o rowerach. Ja osobiście jestem zapalonym rowerzystą i staram się jak najbardziej pozytywnie patrzeć na rowerzystów w lesie, bo ruch rowerowy jest zdrowy i nie powoduje jakichś szkód w przyrodzie. No musicie tylko pamiętać, żeby się w takim lesie nie zgubić, prawda? No i że te drogi leśne zazwyczaj często lubią się kończyć ślepo lub lubią być zarośnięte lub lubią być podmokłe. Mamy tutaj omówione chyba wszystkie takie podstawowe zasady, jak się zachować w lesie, czego nie wolno przede wszystkim w lesie robić. Musimy po prostu zachować, słuchajcie, zdrowy rozsądek.
1: To wszystko w tym programie. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia w następnym magazynie Samojskiej Eski.

0: Reklama.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
5: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od półtora roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
10: Numer 1 w Zamościu.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
4: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
5: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze.

0: Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival.

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival.

Muzyka.

SK Zamość.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem.